Kalki. Czuję, że mogę blask życia. Je reviens du dessert et de ce qui roule nos portes.